0: Moyen FM.
1: Moyen FM.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Ere Maya.
5: Nika nika ule ye.

0: Mania FM.
1: Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
2: Ere
1: manya ta na gwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.